0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj piątek, 18 dzień września i 261 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Stanisław i Irena oraz Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar, Metody i Kastiel. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy tak, Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej płacy, no to ciężkie do zrealizowania, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, no i uwaga, uwaga, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. Nie wiem, czy akurat te dwie funkcje można połączyć, no, ale próbować zawsze możemy. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to chciałbym Was zaprosić jutro do Fortu Borek na godzinę 18, a tam na ulicy Fortecznej 146 będzie koncert nie byle jaki, bo Marek Piekarczyk będzie grał akustycznie. A jeżeli nie pamiętacie, to przypominam, Marek Piekarczyk to ni mniej, ni więcej, tylko rockman prosto z TSA. No i zaproszenie do kina, skoro tak, chciałbym Was zaprosić na animację, animację dla szerokiego kręgu odbiorców, czyli dla wszystkich w zasadzie. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że chodzi o film Teddy i Magiczna Lampa. Film premierowy, bo świeżo na ekranach kinowych się pojawił, de facto dzisiaj można powiedzieć. A tym razem mamy, no cóż, no tak, może jeszcze wyjaśniając, to jest takie połączenie, no powiedzmy, Indiana Jonesa z paroma innymi postaciami, albo bibliotekarzem, o, niech będzie w ten sposób. A skoro tak, no to dorzućmy, że mamy tym razem akcję, która, no, jest powiązana z pewnym małolatem, brzdącem, który się pojawia, a że mumia w międzyczasie również pomaga rodzicielom, no to sprawa jest prosta. Generalnie zobaczymy jaskinię Alibaba Baby i 40 rozbójników, między innymi. A skoro tak, no to podpowiem, że możecie wybrać się na ten seans dzisiaj i jutro o godzinie 16.10 i 18.30. Na przykład oczywiście zapraszam do kina. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to przypominam, że wielkimi krokami zbliża się Małopolska Noc Naukowców, która już to jest 20. edycja, moi drodzy, także jest o czym mówić. A wszystko to rozlega się już w przyszły piątek o godzinie, no w zasadzie nie o godzinie, wieczorową porą. Jednym słowem, 25 września, piątek, od godzin wieczornych, tak generalnie to od 17 albo coś koło tego. Jeżeli chodzi o szczegóły, to dorzucę, że aż 7 wydziałów politechnicznych będzie brało w niej udział, w związku z tym atrakcji będzie co niemiara. Natomiast nie bez kozery już w tej chwili o tym mówię, bo od wczoraj, od godziny 9 ruszyły zapisy, no właśnie, może to za źle zabrzmi, ale część z atrakcji przygotowanych przez nasze wydziały ma ograniczenia ilościowe czy limity osób, które mogą się tam pojawić. Co za tym idzie, obowiązują po prostu wcześniejsze zapisy. A skoro tak, to przypominam, że już od wczoraj, powtórzę, już od wczoraj, od godziny 9, te zapisy są prowadzone, w związku z tym, jeżeli chcecie wybrać się na którąś z tych atrakcji, a szeroki program znajdziecie na stronie Głównej Politechniki Krakowskiej, należy po prostu sobie, no, ułatwić sprawę i zapisać się. Zapraszam na 20. edycję Małopolskiej Nocy Naukowców, 25 września, między innymi na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to wszystko, co powinniście zrobić. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. Gwoli ścisłości przypominam, że te www jest szczególnie ważne w przypadku aplikacji androidowych, no bo
inaczej, no, mogą one sobie trochę gorzej radzić z dopisywaniem właśnie tego przedrostka przed nasz adres. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka szczegółów organizacyjnych, bo tak jak wspomniałem, słuchać nas można całą dobę, natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to w piątek, a w zasadzie inaczej, przez weekend, czyli sobotę i niedzielę, możecie wysłuchać powtórek naszych programów zmieniającego tygodnia. Natomiast o 17 trochę informacji, natomiast o godzinie 20 z naszej odkurzonej, czyli no powiedzmy może nie premierowo, ale w każdym razie z bardzo atrakcyjnymi i dawno, ale to bardzo dawno nieprezentowanymi naszej antenie materiałami, czyli prawie że prapremiera. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Dzisiaj faktycznie inżynierskich, bo będzie o inżynierach, a nie o ich wynalazkach. Nie, o ich wynalazkach również, moi drodzy, bo postanowiłem wrócić do pomysłu, który jakiś czas temu przyszedł mi do głowy, aby porozmawiać o wielkich Polakach, o których często wiele żeśmy nie słyszeli. Co więcej, długo zastanawiałem się, od kogo ewentualnie zacząć, bo i Mikołaj Kopernik mógłby tutaj się pojawić, ale po namyśle postanowiłem zacząć od człowieka, którego imię i nazwisko może wam nie być do końca znane, bo chodzi o Stefana Drzewieckiego. Skądinąd wybitnego inżyniera i wynalazcy. Natomiast o czym się zajmował i do czego doszedł, o tym za chwileczkę.

No właśnie, kim był Stefan Żywiecki? Dość powiedzieć, że inżynierem na pewno, wynalazcą również. Natomiast znany był przede wszystkim z pionierskich rozwiązań w dziedzinie żeglugi podwodnej, aczkolwiek i lotnictwa. Natomiast nie można zapomnieć, że miał również wynalazki, które zahaczały o transport drogowy i kolejowy. W związku z tym na pewno było to zainteresowanie wielowątkowe i dosyć istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że był człowiekiem nad wyraz zagadkowym, bo dość powiedzieć, że wiadomo, że urodził się w 1844 roku. Natomiast do dnia dzisiejszego nie jest jednoznacznie potwierdzone, kiedy obchodził swoje urodziny, bo co prawda większość przyjmuje, że było to 14 lub 26 lipca, ale są tacy, którzy twierdzą, że były to inne dni. Dość powiedzieć, co nie ulega akurat wątpliwości, że urodził się na Podolu, czyli dawnych terytoriach Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast no, też trzeba zaznaczyć, że oczywiście w tym czasie nie było to obszarem Rzeczypospolitej, no bo było to oczywiście w trakcie zaborów. A jeżeli chodzi o kwestię wyjątkowości samego naszego bohatera, czyli Stefana Żywieckiego, no dość powiedzieć, że co prawda nie jest to potwierdzone, ale najprawdopodobniej był uczestnikiem również powstania styczniowego, no i uczestnikiem Komuny Paryskiej, co już samo w sobie jest na pewno wielce intrygujące.

Jeżeli chodzi o jego początki, edukacyjne początki oczywiście, to dość powiedzieć, że jako 15-latek Grzewiecki uczył się w Liceum Świętej Barbary w paryskiej dzielnicy Auteuil. No, trzeba przyznać, że nie był zbyt pilnym uczniem, a mimo to egzaminie maturalnym otrzymał najwyższe oceny ze wszystkich przedmiotów, no jednak jezuici postanowili go przykładnie ukarać za lekceważące podejście do obowiązków szkolnych. Został więc usunięty ze szkoły bez zaliczonej matury. No, spowodowało to, że dzięki temu w jakimś stopniu chyba zaistniał jako inżynier, ponieważ miał zespół szkół do wyboru dosyć ograniczony. Taką edukację postanowił kontynuować w przemysłowej szkole École Centrale des Arts à Manufacture. Ukończył ją zresztą z tytułem inżyniera. No i gdy w Królestwie Polskim wybuchł bunt przeciwko rosyjskiemu zaborcy, postanowił wrócić do kraju i patriotycznie wziąć udział w powstaniu. No ale nie wynikało to tylko i wyłącznie z uczuć stricte patriotycznych, ale i tradycji, bo jego przodkowie brali udział również w innych zrywach niepodległościowych, zarówno w Powstaniu Kościuszkowskim, zarówno w walkach napoleońskich, no i Powstaniu Listopadowym. Dość powiedzieć, że do dzisiaj jednoznacznie nie potwierdzono jego udziału w Powstaniu Styczniowym, ale na pewno w tym kierunku się udawał, w związku z tym niewykluczone, że brał w nim udział, aczkolwiek mogło mieć to również uzasadnienie tego typu, że dosyć intensywnie pracował na rzecz carskiej Rosji, jeżeli chodzi o pewne zakresy wynalazków i być może, no powiedzmy, przemilczenie niektórych aspektów jego życiorysu było mu akurat bardzo, ale to bardzo na rękę. Ale wracając do kwestii technicznych, po upadku powstania w 1864 roku zdecydował się wrócić do Francji i wyjechać do Paryża. Położył wówczas solidne podwaliny pod swoją wielką karierę wynalazczą. Chociaż też trzeba przyznać, że wielu było takich, tym również jego najbliżsi, którzy nie wróżyli mu jakiegoś wielkiego sukcesu.

No a jeżeli chodzi o te wynalazki, w 1867 roku Stefan Drzewiecki opracował pierwszy wynalazek, który tutaj był chyba no bardzo intrygujący, ciekawy i co więcej, stosowany jest w zasadzie nawet do dzisiaj, a w zasadzie według tej zasady, która jest, była zastosowana. Chodzi o drogomierz, czyli urządzenie przeznaczone do pomiaru odległości przebytej w zaprzęgłach konnych i służyło do zliczaniu pokonanego dystansu. Wcześniej dorożkarze naliczali swoim klientom opłaty uznaniowe za przejazd, no i oczywiście było to różnie, zresztą do dnia dzisiejszego taksówkarze, niektórzy przynajmniej mają tendencję do, no powiedzmy, zaokrąglania swojego dochodu, co akurat nie powinno dziwić, bo pewnie każdy by tak chciał. W każdym razie właśnie ten wynalazek, technologia w zasadzie, która do niego została zastosowana, opracowana, jest używana do dziś we wszystkich samochodach. No jednym słowem, na pewno może to Was zaintrygować, że jest to wynalazek, który nieprzerwanie jest funkcjonalny od ponad 100 lat, co samo w sobie jest oczywiście bardzo, ale to bardzo ważkim wnioskiem i sytuacją.

No ale wracając do naszego bohatera, kolejny raz zrywy wojskowe, zrywy patriotyczne spowodowały, że włączył się również do kolejnych walk, bo pod koniec wojny francusko-pruskiej dołączył do komory paryskiej, a po klęsce komunardów zdecydował się opuścić Francję i wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował pracę nad swoimi wynalazkami. Niektóre z nich, między innymi, zaprezentował na wiedeńskiej wystawie światowej w 1873 roku. A w trakcie tej wystawy pojawił się tam również arcyksiąże rosyjski, który również oglądał te prace. Dość powiedzieć, że w trakcie tej wystawy czy działalności wiedeńskiej opracował między innymi automatyczny sprzęg do wagonów kolejowych, rejestrator prędkości pociągów i cyrkiel do określenia przekrojów stożkowych. Myślę, że zwłaszcza to ostatnie może Was zaskoczyć, bo tego typu urządzenie, co prawda w wersji analogowej, jeszcze kilkadziesiąt lat temu miałem zobaczyć i mam niejasne wrażenie, że bazowało ono właśnie na rozwiązaniu Stefana Drzewieckiego. Aczkolwiek muszę przyznać, że nie miałem wtedy świadomości, skąd ono się wzięło.

Tak, ale były to wynalazki, przynajmniej te, które wymieniłem przed chwilą, no powiedzmy takie przejściowe, bo takim naprawdę wielce przełomowym, wielkim wynalazkiem był dromograf. Cóż to jest? Chodzi o to, że powiedzmy w trakcie nawigacji morskiej z reguły trzeba było dotychczas przynajmniej w wieku XIX czy wcześniej nawigator zliczał sobie przepyty dystans, sprawdzał prędkość przepływu, obliczał jakie były przebyte odległości, kursy i tak dalej, nanosił te poprawki. Jednym słowem było to dosyć nudne i czasochłonne. Wspomniany dromograf to jest urządzenie, które było połączone z busolą i automatycznie kreśliło na mapie drogę, którą przebył statek. Zresztą właśnie ten pomysł spodobał się bratu cara Aleksandra II, który skądinąd był generałem, admirałem marynarki rosyjskiej, czyli wielkim książem Konstanty, był pod tak dużym wrażeniem tego urządzenia, że bez wahania zaproponował mu stanowisko doradcy w Komitecie Technicznym Marynarki Rosyjskiej. Polecił mu zresztą sporządzić kosztorys skonstruowania dromografu, a za swoją pracę miał otrzymać dosyć istotne wynagrodzenie. Drzewiecki przyjął tą propozycję i przeniósł się do Petersburga. No i tutaj właśnie być może akurat kwestia, że tak powiem, przemilczenia jego przeszłości miała pewne znaczenie, bo właśnie ta praca dla Rosjan umożliwiła mu realizację swoich najśmielszych wizji. A do tego trzeba jeszcze zaznaczyć, że oczywiście również przełomowych wizji.

O jakie to wizje chodziło? No cóż, w momencie, kiedy wspomniane urządzenie nawigacyjne trafiło do floty rosyjskiej, zaczął pracować nad innymi rozwiązaniami, bo pierwszym takim wynalazkiem było skonstruowanie jednoosobowej łodzi podwodnej, która była wyposażona w napęd nożny, ale uwaga, uwaga, w odróżnieniu od innych tego typu konstrukcji, chociażby z okresu wojny secesyjnej czy innych, gdzie powiedzmy tego typu napęd był stosowany, była ta łódź wyposażona w aparat ze sprężonym powietrzem, co oczywiście w jakimś stopniu zwiększało zasięg czy skuteczność działania, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście było to dalej dosyć zawodne urządzenie. Dość powiedzieć, że w czasie jednego z rejsów o mało nie utonął, ponieważ troszeczkę źle ocenił głębokość, utnął pod innym statkiem, w związku z tym dopiero gdzieś przy ruchach innych statków udało mu się wysunąć spod tej jednostki i przeżyć. Na dalszym etapie Drzewiecki udoskonalał swój wynalazek i jako pierwszy w łodziach podwodnych zaczął stosować silniki elektryczne zasilane, uwaga, uwaga, akumulatorami opracowanymi przez Thomasa Edisona. W związku z tym nie można zapomnieć, że był to prawdopodobnie pierwszy okręt podwodny z napędem elektrycznym w świecie. To na pewno może Was zainteresować. Ale do okrętów podwodnych wrócimy jeszcze za chwilę.

Zresztą nie można się tutaj ograniczać do tylko i wyłącznie tego okrętu podwodnego z napędem elektrycznym, bo wcześniej Drzewiecki już czysto militarnie opracował między innymi aparat podminowy, czyli możliwość stawiania min wodnych na kadłubie innej jednostki. To akurat pomysł może nie był nowy, ale nowatorskie było podejście, bo nie można zapominać, że właśnie ta jednostka, która miała służyć do minowania, była bodajże pierwszą łodzią podwodną wyposażoną w peryskop. Dość powiedzieć, że władze Rosji były pod tak ogromnym wrażeniem, że postanowili zbudować wiele takich łodzi, która każda miała zmieścić czteroosobową załogę. Zresztą właśnie w nich zaczął montować te silniki elektryczne, no i to doprowadziło oczywiście do przełomu, no bo wcześniej nikt na takie pomysły, a w zasadzie realizację ich nie wpadł. The books we've come to read. It's kind of amusing.

No ale nic podobno nie trwa wiecznie. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu Stefan Drzewiecki przeniósł się z powrotem do Francji, do Paryża, ale nie porzucił kwestii związanych z jednostkami podwodnymi, bo już we Francji w 1892 roku zaprojektował kolejną innowację. Wyrzutnię torpedową zasiloną sprężonym powietrzem, czyli de facto system odpalania torped, który znamy do dnia dzisiejszego praktycznie z każdego okrętu podwodnego, no i większości okrętów nawodnych, które jeszcze używają torped. Ta wielka rura, z której wydmuchiwana jest po prostu wydmuchiwane jest wielkie cygaro, czyli właśnie torpeda. I to jest właśnie na pewno zasługa również Stefana Drzewieckiego. Zresztą właśnie za ten wynalazek otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie francuskiego Ministerstwa Marynarki. No a można jeszcze dorzucić do tego, że kolejna konstrukcja, która się pojawiła, była to konstrukcja łodzi podwodnej, która była napędzana również silnikiem spalinowym, a dosyć dużym okrętem, bo ponad 350 ton. Jeżeli mówimy o końcówce XIX wieku, na pewno było to znamienne i dosyć istotne.

W sumie nie wiem, czy kwestie pracy nad okrętami podwodnymi, a w zasadzie ich napędem, śrubami i tak dalej, nie spowodowały również zainteresowania się innymi problemami, czyli aeronautyką, czyli lotnictwem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ale nie zmienia to faktu, że właśnie tym kierunku zaczął się interesować. Też powiedzieć, że został jednym z członków założycieli, przewodniczącym 7 Oddziału Wszechrosyjskiego Carskiego Towarzystwa Technicznego, czyli żeglugi powietrznej. No i tam również opublikował pewną pracę, czyli samoloty w przyrodzie, czyli pewne formy obserwacji ptaków i przeniesienia tego do techniki bardziej, że tak powiem, powietrznej. W końcu powietrze, woda w zasadzie są podobnymi czynnikami, chociaż z drugiej strony na pewno nie próbowałbym jednak oddychać w wodzie, ale to nie ten wątek. Stefan Żywiecki ponownie, gdy przeniósł się do Paryża, wydał kolejną pracę, która dotyczyła lotnictwa, która była zatytułowana Ptaki jako żywe samoloty. W jednej z jego kolejnych publikacji, zatytułowanej Śmigła powietrzne, teoria ogólna napędu śmigłowego, opisywał właśnie założenia śmigieł, czyli napędu, który na początku stosowany był w lotnictwie. Dość powiedzieć, że na tej pracy właśnie bazowali bracia Wright, konstruując swój pierwszy samolot, który wzniósł się na plaży Stanów Zjednoczonych w 1903 roku.

Tak, do tej pory mówiłem o tym, że Stefan Żywiecki napisał również dwie pozycje, które dotyczyły ni mniej, ni więcej, tylko właśnie aeronautyki lotnictwa. Ale nie był tutaj czysto teoretykiem, bo w 1909 roku opatentował samolot wyposażony w tylne śmigło, co nie było może zbyt nowatorskie, innowacyjne, bo takich samolotów pojawiało się już na tym etapie kilka, ale dodatkowo wyposażony był w samoczynne urządzenie stabilizujące. Dość powiedzieć, że prototyp tej maszyny został zaprezentowany już 3 lata później, czyli w 1912 roku, na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu, bo wtedy już taki oczywiście funkcjonował. Ten aeroplan Żywiecki, będący czymś w rodzaju poligonu doświadczalnego dla opracowanej przez Polaka technologii, w 1926 roku z kolei rozpoczął pracę nad śmigłem o opadkach nastawnych. I to jest w tym momencie być może jedno z takich bardziej znaczących odkryć Stefana Żywieckiego. Dość powiedzieć, że w końcu rozwiązania ze zmienną geometrią łopatki śmigła zaczęły być masowo stosowane już na etapie, no powiedzmy, późnych lat 30., czyli przed wybuchem II wojny światowej, no i w trakcie trwania wojny na pewno to przyspieszyło. Zresztą Żywiecki do końca życia próbował tworzyć nowe rozwiązania związane akurat ze śmigłami, prowadził prace doświadczalne z tym tematem powiązane. A zmarł 23 kwietnia 1938 roku, dożywszy 93 lat. W związku z tym możecie przyznać, że jeżeli opublikował pracę ostatnie jeszcze w latach 20., był już naprawdę leciwym człowiekiem w momencie opracowywania tych podstaw aeronautyki. Moi drodzy, jest to na pewno przykład człowieka, którego nazwisko nie jest może znane, a który wniósł ogromny wkład w rozwój światowej żeglugi podwodnej, światowego lotnictwa. A jeżeli dodamy do tego, że był Polakiem, no to wypada chyba dodać jedną kwintesencję wypowiedzi, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Ale to już zupełnie inny temat i zupełnie inny wątek. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Thank you.

Mamy dzisiaj piątek, 18 dzień września i 261 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Stanisław i Irena oraz Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar, Metody i Kastiel. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy tak, Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej płacy, no to ciężkie do zrealizowania, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, no i uwaga, uwaga, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. Nie wiem, czy akurat te dwie funkcje można połączyć, no, ale próbować zawsze możemy. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to chciałbym Was zaprosić jutro do Fortu Borek na godzinę 18, a tam na ulicy Fortecznej 146 będzie koncert nie byle jaki, bo Marek Piekarczyk będzie grał akustycznie. A jeżeli nie pamiętacie, to przypominam, Marek Piekarczyk to ni mniej, ni więcej, tylko rockman prosto z TSA. No i zaproszenie do kina, skoro tak, chciałbym Was zaprosić na animację dla szerokiego kręgu odbiorców, czyli dla wszystkich w zasadzie. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że chodzi o film Teddy i Magiczna Lampa. Film premierowy, bo świeżo na ekranach kinowych się pojawił, de facto dzisiaj można powiedzieć. A tym razem mamy, no cóż, no tak, może jeszcze wyjaśniając, to jest takie połączenie, no powiedzmy, Indiana Jonesa z paroma innymi postaciami, albo bibliotekarzem, o, niech będzie w ten sposób. A skoro tak, no to dorzućmy, że mamy tym razem akcję, która, no, jest powiązana z pewnym małolatem, brzdącem, który się pojawia, a że mumia w międzyczasie również pomaga rodzicielom, no to sprawa jest prosta. Generalnie zobaczymy jaskinię Alibaba, Baby i 40 rozbójników, między innymi. A skoro tak, no to podpowiem, że możecie wybrać się na ten seans dzisiaj i jutro o godzinie 16.10 i 18.30. Na przykład oczywiście zapraszam do kina. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to przypominam, że wielkimi krokami zbliża się Małopolska Noc Naukowców, która już to jest 20. edycja, moi drodzy, także jest o czym mówić. A wszystko to rozlega się już w przyszły piątek o godzinie, no w zasadzie nie o godzinie, wieczorową porą. Jednym słowem, 25 września, piątek, od godzin wieczornych, tak generalnie to od 17 albo coś koło tego. Jeżeli chodzi o szczegóły, to dorzucę, że aż 7 wydziałów politechnicznych będzie brało w niej udział, w związku z tym atrakcji będzie co niemiara. Natomiast nie bez kozery już w tej chwili o tym mówię, bo od wczoraj, od godziny 9 ruszyły zapisy, no właśnie, może to za źle zabrzmi, ale część z atrakcji przygotowanych przez nasze wydziały ma ograniczenia ilościowe czy limity osób, które mogą się tam pojawić. Co za tym idzie, obowiązują po prostu wcześniejsze zapisy. A skoro tak, to przypominam, że już od wczoraj, powtórzę, już od wczoraj, od godziny 9, te zapisy są prowadzone, w związku z tym, jeżeli chcecie wybrać się na którąś z tych atrakcji, a szeroki program znajdziecie na stronie Głównej Politechniki Krakowskiej, należy po prostu sobie, no, ułatwić sprawę i zapisać się. Zapraszam na 20. edycję Małopolskiej Nocy Naukowców, 25 września, między innymi na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to wszystko, co powinniście zrobić. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. Gwoli ścisłości przypominam, że te www jest szczególnie ważne w przypadku aplikacji androidowych, no bo
inaczej no, mogą one sobie trochę gorzej radzić z dopisywaniem właśnie tego przedrostka przed nasz adres. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka szczegółów organizacyjnych, bo tak jak wspomniałem, słuchać nas można całą dobę, natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to w piątek, a w zasadzie inaczej, przez weekend, czyli sobotę i niedzielę możecie wysłuchać powtórek naszych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o 17 trochę informacji, natomiast o godzinie 20 z naszej odkurzonej, czyli no powiedzmy może nie premierowo, ale w każdym razie z bardzo atrakcyjnymi i dawno, ale to bardzo dawno nieprezentowanymi naszej antenie materiałami, czyli prawie że prapremiera. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

Mamy dzisiaj piątek, 18 dzień września i 261 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Stanisław i Irena oraz Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar, Metody i Kastiel. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy tak, Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej płacy, no to ciężkie do zrealizowania, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, no i uwaga, uwaga, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. Nie wiem, czy akurat te dwie funkcje można połączyć, no ale próbować zawsze możemy. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to chciałbym Was zaprosić jutro do Fortu Borek na godzinę 18, a tam na ulicy Fortecznej 146 będzie koncert nie byle jaki, bo Marek Piekarczyk będzie grał akustycznie. A jeżeli nie pamiętacie, to przypominam, Marek Piekarczyk to ni mniej, ni więcej, tylko rockman prosto z TSA. No i zaproszenie do kina, skoro tak, chciałbym Was zaprosić na animację. Animację dla szerokiego kręgu odbiorców, czyli dla wszystkich w zasadzie. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że chodzi o film Teddy i Magiczna Lampa. Film premierowy, bo świeżo na ekranach kinowych się pojawił, de facto dzisiaj można powiedzieć. A tym razem mamy, no cóż, no tak, może jeszcze wyjaśniając, to jest takie połączenie, no powiedzmy, Indiana Jonesa z paroma innymi postaciami, albo bibliotekarzem, o, niech będzie w ten sposób. A skoro tak, no to dorzućmy, że mamy tym razem akcję, która, no, jest powiązana z pewnym małolatem, brzdącem, który się pojawia, a że mumia w międzyczasie również pomaga rodzicielom, no to sprawa jest prosta. Generalnie zobaczymy jaskinię Alibaba Baby i 40 rozbójników, między innymi. A skoro tak, no to podpowiem, że możecie wybrać się na ten seans dzisiaj i jutro o godzinie 16.10 i 18.30. Na przykład oczywiście zapraszam do kina. No i informacje bieżące, skoro tak, no to przypominam, że wielkimi krokami zbliża się Małopolska Noc Naukowców, która już to jest 20. edycja, moi drodzy, także jest o czym mówić. A wszystko to rozlega się już w przyszły piątek o godzinie, no w zasadzie nie o godzinie, wieczorową porą. Jednym słowem, 25 września, piątek, od godzin wieczornych, tak generalnie to od 17 albo coś koło tego. Jeżeli chodzi o szczegóły, to dorzucę, że aż 7 wydziałów politechnicznych będzie brało w niej udział, w związku z tym atrakcji będzie co niemiara. Natomiast nie bez kozery już w tej chwili o tym mówię, bo od wczoraj, od godziny 9 ruszyły zapisy, no właśnie, może to za źle zabrzmi, ale część z atrakcji przygotowanych przez nasze wydziały ma ograniczenia ilościowe czy limity osób, które mogą się tam pojawić. Co za tym idzie, obowiązują po prostu wcześniejsze zapisy. A skoro tak, to przypominam, że już od wczoraj, powtórzę, już od wczoraj, od godziny 9, te zapisy są prowadzone, w związku z tym, jeżeli chcecie wybrać się na którąś z tych atrakcji, a szeroki program znajdziecie na stronie Głównej Politechniki Krakowskiej, należy po prostu sobie, no, ułatwić sprawę i zapisać się. Zapraszam na 20. edycję Małopolskiej Nocy Naukowców, 25 września, między innymi na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to wszystko, co powinniście zrobić. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. Gwoli ścisłości przypominam, że te www jest szczególnie ważne w przypadku aplikacji androidowych, no bo
inaczej, no, mogą one sobie trochę gorzej radzić z dopisywaniem właśnie tego przedrostka przed nasz adres. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka szczegółów organizacyjnych, bo tak jak wspomniałem, słuchać nas można całą dobę, natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to w piątek, a w zasadzie inaczej, przez weekend, czyli sobotę i niedzielę, możecie wysłuchać powtórek naszych programów z mijającego tygodnia. Natomiast o 17 trochę informacji, natomiast o godzinie 20 z naszej odkurzonej, czyli no powiedzmy może nie premierowo, ale w każdym razie z bardzo atrakcyjnymi i dawno, ale to bardzo dawno nieprezentowanymi naszej antenie materiałami, czyli prawie że prapremiera. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Dzisiaj faktycznie inżynierskich, bo będzie o inżynierach, a nie o ich wynalazkach. Nie, o ich wynalazkach również, moi drodzy, bo postanowiłem wrócić do pomysłu, który jakiś czas temu przyszedł mi do głowy, aby porozmawiać o wielkich Polakach, o których często wiele żeśmy nie słyszeli. Co więcej, długo zastanawiałem się, od kogo ewentualnie zacząć, bo i Mikołaj Kopernik mógłby tutaj się pojawić, ale po namyśle postanowiłem zacząć od człowieka, którego imię i nazwisko może wam nie być do końca znane, bo chodzi o Stefana Drzewieckiego. Skądinąd wybitnego inżyniera i wynalazcy. Natomiast o czym się zajmował i do czego doszedł, o tym za chwileczkę.

No właśnie, kim był Stefan Żywiecki? Dość powiedzieć, że inżynierem na pewno, wynalazcą również. Natomiast znany był przede wszystkim z pionierskich rozwiązań w dziedzinie żeglugi podwodnej, aczkolwiek i lotnictwa. Natomiast nie można zapomnieć, że miał również wynalazki, które zahaczały o transport drogowy i kolejowy. W związku z tym na pewno było to zainteresowanie wielowątkowe i dosyć istotne. Natomiast nie zmienia to faktu, że był człowiekiem nad wyraz zagadkowym, bo dość powiedzieć, że wiadomo, że urodził się w 1844 roku. Natomiast do dnia dzisiejszego nie jest jednoznacznie potwierdzone, kiedy obchodził swoje urodziny, bo co prawda większość przyjmuje, że było to 14 lub 26 lipca, ale są tacy, którzy twierdzą, że

Jeżeli chodzi o jego początki, edukacyjne początki oczywiście, to dość powiedzieć, że jako 15-latek Grzewiecki uczył się w Liceum Świętej Barbary w paryskiej dzielnicy Auteuil. No, trzeba przyznać, że nie był zbyt pilnym uczniem, a mimo to egzaminie maturalnym otrzymał najwyższe oceny ze wszystkich przedmiotów, no jednak jezuici postanowili go przykładnie ukarać za lekceważące podejście do obowiązków szkolnych. Został więc usunięty ze szkoły bez zaliczonej matury. No, spowodowało to, że dzięki temu w jakimś stopniu chyba zaistniał jako inżynier, ponieważ miał zespół szkół do wyboru dosyć ograniczony. Taką edukację postanowił kontynuować w przemysłowej szkole École Centrale des Arts à Manufacture. Ukończył ją zresztą z tytułem inżyniera. No i gdy w Królestwie Polskim wybuchł bunt przeciwko rosyjskiemu zaborcy, postanowił wrócić do kraju i patriotycznie wziąć udział w powstaniu. No ale nie wynikało to tylko i wyłącznie z uczuć stricte patriotycznych, ale i tradycji,

bo jego przodkowie brali udział również w innych zrywach niepodległościowych, zarówno w Powstaniu Kościuszkowskim, zarówno w walkach napoleońskich, no i Powstaniu Listopadowym. Dość powiedzieć, że do dzisiaj jednoznacznie nie potwierdzono jego udział w Powstaniu Styczniowym, ale na pewno w tym kierunku się udawał, w związku z tym niewykluczone, że brał w nim udział, aczkolwiek mogło mieć to również uzasadnienie tego typu, że dosyć intensywnie pracował na rzecz carskiej Rosji, jeżeli chodzi o pewne zakresy wynalazków i być może, no powiedzmy, przemilczenie niektórych aspektów jego życiorysu było mu akurat bardzo, ale to bardzo na rękę. Ale wracając do kwestii technicznych, po upadku powstania w 1864 roku zdecydował się wrócić do Francji i wyjechać do Paryża. Położył wówczas solidne podwaliny pod swoją wielką karierę wynalazczą, chociaż też trzeba przyznać, że wielu było takich, tym również jego najbliżsi, którzy nie wróżyli mu jakiegoś wielkiego sukcesu.

Sure.

A jeżeli chodzi o te wynalazki, w 1867 roku Stefan Drzewiecki opracował pierwszy wynalazek, który tutaj był chyba no, bardzo intrygujący, ciekawy i co więcej, stosowany jest w zasadzie nawet do dzisiaj, a w zasadzie według tej zasady, która jest, była zastosowana. Chodzi o drogomierz, czyli urządzenie przeznaczone do pomiaru odległości przebytej w zaprzęgłach konnych i służyło do zliczaniu pokonanego dystansu. Wcześniej dorożkarze naliczali swoim klientom opłaty uznaniowe za przejazd, no i oczywiście było to różnie, zresztą do dnia dzisiejszego taksówkarze, niektórzy przynajmniej mają tendencję do, no powiedzmy, zaokrąglania swojego dochodu, co akurat nie powinno dziwić, bo pewnie każdy by tak chciał. W każdym razie właśnie ten wynalazek, technologia w zasadzie, która do niego została zastosowana, opracowana, jest używana do dziś we wszystkich samochodach. No jednym słowem, na pewno może to Was zaintrygować, że jest to wynalazek, który nieprzerwanie jest funkcjonalny od ponad 100 lat, co samo w sobie jest oczywiście bardzo, ale to bardzo ważkim wnioskiem i sytuacją.

No ale wracając do naszego bohatera, kolejny raz zrywy wojskowe, zrywy patriotyczne spowodowały, że włączył się również do kolejnych walk, bo pod koniec wojny francusko-pruskiej dołączył do komory paryskiej, a po klęsce komunardów zdecydował się opuścić Francję i wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował pracę nad swoimi wynalazkami. Niektóre z nich, między innymi, zaprezentował na wiedeńskiej wystawie światowej w 1873 roku. A w trakcie tej wystawy pojawił się tam również arcyksiąże rosyjski, który również oglądał te prace. Dość powiedzieć, że w trakcie tej wystawy czy działalności wiedeńskiej opracował m.in. automatyczny sprzęg do wagonów kolejowych, rejestrator prędkości pociągów i cyrkiel do określenia przekrojów stożkowych. Myślę, że zwłaszcza to ostatnie może Was zaskoczyć, bo tego typu urządzenie, co prawda w wersji analogowej, jeszcze kilkadziesiąt lat temu miałem zobaczyć i mam niejasne wrażenie, że bazowało ono właśnie na rozwiązaniu Stefana Drzewieckiego. Aczkolwiek muszę przyznać, że nie miałem wtedy świadomości, skąd ono się wzięło.

Tak, ale były to wynalazki, przynajmniej te, które wymieniłem przed chwilą, no powiedzmy takie przejściowe, bo takim naprawdę wielce przełomowym, wielkim wynalazkiem był dromograf. Cóż to jest? Chodzi o to, że powiedzmy w trakcie nawigacji morskiej z reguły trzeba było dotychczas przynajmniej w wieku XIX czy wcześniej nawigator zliczał sobie przepływy, dystans, sprawdzał prędkość przepływu, obliczał jakie były przebyte odległości, kursy i tak dalej, nanosił te poprawki. Jednym słowem było to dosyć nudne i czasochłonne. Wspomniany dromograf to jest urządzenie, które było połączone z busolą i automatycznie kreśliło na mapie drogę, którą przebył statek. Zresztą właśnie ten pomysł spodobał się bratu cara Aleksandra II, który skądinąd był generałem, admirałem marynarki rosyjskiej, czyli wielkim książem Konstanty, był pod tak dużym wrażeniem tego urządzenia, że bez wahania zaproponował mu stanowisko doradcy w Komitecie Technicznym Marynarki Rosyjskiej. Polecił mu zresztą sporządzić kosztorys skonstruowania dromografu, a za swoją pracę miał otrzymać dosyć istotne wynagrodzenie. Drzewiecki przyjął tą propozycję i przeniósł się do Petersburga. No i tutaj właśnie być może akurat kwestia, że tak powiem, przemilczenia jego przeszłości miała pewne znaczenie, bo właśnie ta praca dla Rosjan umożliwiła mu realizację swoich najśmielszych wizji. A do tego trzeba jeszcze zaznaczyć, że oczywiście również przełomowych wizji.

O jakie to wizje chodziło? No cóż, w momencie, kiedy wspomniane urządzenie nawigacyjne trafiło do floty rosyjskiej, zaczął pracować nad innymi rozwiązaniami, bo pierwszym takim wynalazkiem było skonstruowanie jednoosobowej łodzi podwodnej, która była wyposażona w napęd nożny, ale uwaga, uwaga, w odróżnieniu od innych tego typu konstrukcji, chociażby z okresu wojny secesyjnej czy innych, gdzie powiedzmy tego typu napęd był stosowany, była ta łódź wyposażona w aparat ze sprężonym powietrzem, co oczywiście w jakimś stopniu zwiększało zasięg czy skuteczność działania, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście było to dalej dosyć zawodne urządzenie. Dość powiedzieć, że w czasie jednego z rejsów o mało nie utonął, ponieważ troszeczkę źle ocenił głębokość, utnął pod innym statkiem, w związku z tym dopiero gdzieś przy ruchach innych statków udało mu się wysunąć spod tej jednostki i przeżyć. Na dalszym etapie Drzewiecki udoskonalał swój wynalazek i jako pierwszy w łodziach podwodnych zaczął stosować silniki elektryczne zasilane, uwaga, uwaga, akumulatorami opracowanymi przez Thomasa Edisona. W związku z tym nie można zapomnieć, że był to prawdopodobnie pierwszy okręt podwodny z napędem elektrycznym w świecie. To na pewno może Was zainteresować. Ale do okrętów podwodnych wrócimy jeszcze za chwilę.

Zresztą nie można się tutaj ograniczać do tylko i wyłącznie tego okrętu podwodnego z napędem elektrycznym, bo wcześniej Drzewiecki już czysto militarnie opracował między innymi aparat podminowy, czyli możliwość stawiania min wodnych na kadłubie innej jednostki. To akurat pomysł może nie był nowy, ale nowatorskie było podejście, bo nie można zapominać, że właśnie ta jednostka, która miała służyć do minowania, była bodajże pierwszą łodzią podwodną wyposażoną w peryskop. Dość powiedzieć, że władze Rosji były pod tak ogromnym wrażeniem, że postanowili zbudować wiele takich łodzi, która każda miała zmieścić czteroosobową załogę. Zresztą właśnie w nich zaczął montować te silniki elektryczne, no i to doprowadziło oczywiście do przełomu, no bo wcześniej nikt na takie pomysły, a w zasadzie realizację ich nie wpadł. The books we've come to read. It's kind of amusing.

No ale nic podobno nie trwa wiecznie. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu Stefan Drzewiecki przeniósł się z powrotem do Francji, do Paryża, ale nie porzucił kwestii związanych z jednostkami podwodnymi, bo już we Francji w 1892 roku zaprojektował kolejną innowację. Wyrzutnię torpedową zasiloną sprężonym powietrzem, czyli de facto system odpalania torped, który znamy do dnia dzisiejszego praktycznie z każdego okrętu podwodnego, no i większości okrętów nawodnych, które jeszcze używają torped. Ta wielka rura, z której wydmuchiwana jest po prostu wydmuchiwane jest wielkie cygaro, czyli właśnie torpeda. I to jest właśnie na pewno zasługa również Stefana Drzewieckiego. Zresztą właśnie za ten wynalazek otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie francuskiego Ministerstwa Marynarki. No a można jeszcze dorzucić do tego, że kolejna konstrukcja, która się pojawiła, była to konstrukcja łodzi podwodnej, która była napędzana również silnikiem spalinowym, a dosyć dużym okrętem, bo ponad 350 ton. Jeżeli mówimy o końcówce XIX wieku, na pewno było to znamienne i dosyć istotne.

W sumie nie wiem, czy kwestie pracy nad okrętami podwodnymi, a w zasadzie ich napędem, śrubami i tak dalej, nie spowodowały również zainteresowania się innymi problemami, czyli aeronautyką, czyli lotnictwem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ale nie zmienia to faktu, że właśnie tym kierunku zaczął się interesować. Też powiedzieć, że został jednym z członków założycieli, przewodniczącym 7 oddziału Wszechrosyjskiego Carskiego Towarzystwa Technicznego, czyli żeglugi powietrznej. No i tam również opublikował pewną pracę, czyli samoloty w przyrodzie. Czyli pewne formy obserwacji ptaków i przeniesienia tego do techniki bardziej, że tak powiem, powietrznej. W końcu powietrze, woda w zasadzie są podobnymi czynnikami, chociaż z drugiej strony na pewno nie próbowałbym jednak oddychać w wodzie, ale to nie ten wątek. Stefan Żywiecki ponownie, gdy przeniósł się do Paryża, wydał kolejną pracę, która dotyczyła lotnictwa, która była zatytułowana Ptaki jako żywe samoloty. W jednej z jego kolejnych publikacji, zatytułowanej Śmigła powietrzne, teoria ogólna napędu śmigłowego, opisywał właśnie założenia śmigieł, czyli napędu, który na początku stosowany był w lotnictwie. Dość powiedzieć, że na tej pracy właśnie bazowali bracia Wright, konstruując swój pierwszy samolot, który wzniósł się na plaży w Stanach Zjednoczonych w 1903 roku.

Tak, do tej pory mówiłem o tym, że Stefan Żywiecki napisał również dwie pozycje, które dotyczyły ni mniej, ni więcej, tylko właśnie aeronautyki lotnictwa. Ale nie był tutaj czysto teoretykiem, bo w 1909 roku opatentował samolot wyposażony w tylne śmigło, co nie było może zbyt nowatorskie, innowacyjne, bo takich samolotów pojawiło się już na tym etapie kilka, ale dodatkowo wyposażony był w samoczynne urządzenie stabilizujące. Dość powiedzieć, że prototyp tej maszyny został zaprezentowany już 3 lata później, czyli w 1912 roku, na Międzynarodowym Salonie Lotniczym w Paryżu, bo wtedy już taki oczywiście funkcjonował. Ten aeroplan żywiecki, będący czymś w rodzaju poligonu doświadczalnego dla opracowanej przez Polaka technologii, w 1926 roku z kolei rozpoczął pracę nad śmigłem o opadkach nastawnych. I to jest w tym momencie być może jedno z takich bardziej znaczących odkryć Stefana Żywieckiego. Dość powiedzieć, że w końcu rozwiązania ze zmienną geometrią łopatki i śmigła zaczęły być masowo stosowane już na etapie, no powiedzmy, późnych lat 30., czyli przed wybuchem II wojny światowej, no i w trakcie trwania wojny na pewno to przyspieszyło. Zresztą Żywiecki do końca życia próbował tworzyć nowe rozwiązania związane akurat ze śmigłami, prowadził prace doświadczalne z tym tematem powiązane. A zmarł 23 kwietnia 1938 roku, dożywszy 93 lat. W związku z tym możecie przyznać, że jeżeli opublikował pracę ostatnie jeszcze w latach 20., był już naprawdę leciwym człowiekiem w momencie opracowywania tych podstaw aeronautyki. Moi drodzy, jest to na pewno przykład człowieka, który... No, którego nazwisko nie jest może znane, a który wniósł ogromny wkład w rozwój światowej żeglugi podwodnej, światowego lotnictwa. A jeżeli dodamy do tego, że był Polakiem, no to wypada chyba dodać jedną kwintesencję wypowiedzi, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie. Ale to już zupełnie inny temat i zupełnie inny wątek. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.

0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

Mamy dzisiaj piątek, 18 dzień września i 261 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Stanisław i Irena oraz Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar, Metody i Kastiel. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj mamy tak, Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej płacy, no to ciężkie do zrealizowania, Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, no i uwaga, uwaga, Dzień Pierwszej Miłości i Światowy Dzień Kierownika. Nie wiem, czy akurat te dwie funkcje można połączyć, no, ale próbować zawsze możemy. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to chciałbym Was zaprosić jutro do Fortu Borek na godzinę 18, a tam na ulicy Fortecznej 146 będzie koncert nie byle jaki, bo Marek Piekarczyk będzie grał akustycznie. A jeżeli nie pamiętacie, to przypominam, Marek Piekarczyk to ni mniej, ni więcej, tylko rockman prosto z TSA. No i zaproszenie do kina, skoro tak, chciałbym Was zaprosić na animację, animację dla szerokiego kręgu odbiorców, czyli dla wszystkich w zasadzie. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że chodzi o film Teddy i Magiczna Lampa. Film premierowy, bo świeżo na ekranach kinowych się pojawił, de facto dzisiaj można powiedzieć. A tym razem mamy, no cóż, no tak, może jeszcze wyjaśniając, to jest takie połączenie, no powiedzmy, Indiana Jonesa z paroma innymi postaciami, albo bibliotekarzem, o, niech będzie w ten sposób. A skoro tak, no to dorzućmy, że mamy tym razem akcję, która, no, jest powiązana z pewnym małolatem, brzdącem, który się pojawia, a że mumia w międzyczasie również pomaga rodzicielom, no to sprawa jest prosta. Generalnie zobaczymy jaskinię Alibaba Baby i 40 rozbójników, między innymi. A skoro tak, no to podpowiem, że możecie wybrać się na ten seans dzisiaj i jutro o godzinie 16.10 i 18.30. Na przykład oczywiście zapraszam do kina. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to przypominam, że wielkimi krokami zbliża się Małopolska Noc Naukowców, która już to jest 20. edycja, moi drodzy, także jest o czym mówić. A wszystko to rozlega się już w przyszły piątek o godzinie, no w zasadzie nie o godzinie, wieczorową porą. Jednym słowem, 25 września, piątek, od godzin wieczornych, tak generalnie to od 17 albo coś koło tego. Jeżeli chodzi o szczegóły, to dorzucę, że aż 7 wydziałów politechnicznych będzie brało w niej udział, w związku z tym atrakcji będzie co niemiara. Natomiast nie bez kozery już w tej chwili o tym mówię, bo od wczoraj, od godziny 9 ruszyły zapisy, no właśnie, może to za źle zabrzmi, ale część z atrakcji przygotowanych przez nasze wydziały ma ograniczenia ilościowe czy limity osób, które mogą się tam pojawić. Co za tym idzie, obowiązują po prostu wcześniejsze zapisy. A skoro tak, to przypominam, że już od wczoraj, powtórzę, już od wczoraj, od godziny 9, te zapisy są prowadzone, w związku z tym, jeżeli chcecie wybrać się na którąś z tych atrakcji, a szeroki program znajdziecie na stronie Głównej Politechniki Krakowskiej, należy po prostu sobie, no, ułatwić sprawę i zapisać się. Zapraszam na 20. edycję Małopolskiej Nocy Naukowców, 25 września, między innymi na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie to wszystko, co powinniście zrobić. Reszta po naszej stronie, a my gwarantujemy dobrą muzykę, ciekawe tematy, no i doskonałą atmosferę. Gwoli ścisłości przypominam, że te www jest szczególnie ważne w przypadku aplikacji androidowych,
no bo inaczej no, mogą one sobie trochę gorzej radzić z dopisywaniem właśnie tego przedrostka przed nasz adres. A skoro tak, to jeszcze dorzucę kilka szczegółów organizacyjnych, bo tak jak wspomniałem, słuchać nas można całą dobę, natomiast jeżeli chodzi o programy autorskie, to w piątek, a w zasadzie inaczej, przez weekend, czyli sobotę i niedzielę możecie wysłuchać powtórek naszych programów zmieniającego tygodnia. Natomiast o 17 trochę informacji, natomiast o godzinie 20 z naszej odkurzonej, czyli no powiedzmy może nie premierowo, ale w każdym razie z bardzo atrakcyjnymi i dawno, ale to bardzo dawno nieprezentowanymi naszej antenie materiałami, czyli prawie że prapremiera. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to o godzinie 21 herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

sweet.